Io karton na odurek, ja taki porcelan. Smotry ma cibulka ma tapety parmazan. Pięć kilo raku, lebo gypsy, Calvin Klein. Tak, poznacie to wyniście z tyle.